0: Katra FM Top 40. Miasto, tu które tu se podrażdżę od hitów, to jest Carly Rae Jepsen i Don't Leave Me on the Dance Floor. I tazi sedmice na numer 22. Pred golemite 20 ili na miasto 21 dnes odkrywam Miley Cyrus. Dwa miasta iskaczwane z Bass Persuades.
1: Това е Катра FM Top 40. Let's go.